0: yamaye
1: witwa jire kumusaga kujya kabiri ti tubashimire ukuntu muri ko mubikora neza ati ntacho mutakora kugira ngo muduhe impano nangwe turabashimye cyane witwa juma kugwa inkona ngo ahaye adutega ngo yinumiye ngaho kugwa inkona agira ati kirazira kwishara kumarigara ati na wewe uhaye urondera imbona kazoza ati nabandi rero bokora tugushimire cyane juma ngaho kugwa inkona nawe ubandanye ugira ibi.